0: nino na wera emara na vahereru mwahu enera eni tawaka.
1: Tie yo masinihina eni orashe lanroeni kaleni mpanta wa ikano saa sinamwani.